patrząc od człowieka przeciętnego, nie bardzo wierzącego, można powiedzieć, że to jest sama statua, nic nie znaczy. Ale my wierzymy, chrześcijanie, że to jest cudowna Matka Boża Fatimska. Matka Boża przyjedzie, ta statua, i będzie odwiedzała każdy kościół, każdą kaplicę, zgromadzeń itd. I mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry skutek dla Gruzji.

w Gruzji ludzi coraz biedniej żyją, więc jest bezrobocia. Jest wielki kontrast, bo są bogaci, to ilościowo jest bardzo mało, i biedni, którzy ilościowo bardzo dużo.

Chrześcijaństwo tak uczy nas, że jeśli ja robię dzieło miłosierdzie, komuś daję coś, pomagam, dwie rzeczy robię. Pomagam temu człowiekowi, a przede wszystkim sobie pomagam.

Bo to, co robiłem, te dzieło miłosierdzie, ja zasiałem. I ja będę zbierał cieszyło tutaj na ziemi żyjąc, a potem się unytał. To jest ogromne wyzwanie Kościoła, że powoli, powoli ludzi katechizować, uczyć, że człowiek dając, stokrotnie odzyska. Dzisiejszy świat, wielu ludzi nie widzą potrzebny kontaktu z Bogiem. Ale myślę, że człowiek i tak potrzebuje. Bo człowiek jest stworzony na podobieństwo Boga. Człowiek potrzebuje kontakt ze Stworzycielem.

Грузите до пилотки кола, люди зачинаем разуметь, что это волонтариат. Kiedyś było tak, że po co ja tam pójdę i co ja tam będę robił, tam ze starymi będę siedział, nie? A to jednak nie. Wolontariat to jest coś, ja chcę od siebie dla kogoś coś zrobić.

0: Idea w ogóle tego centrum dziennego pobytu dla starszych osób powstała kilkanaście lat temu już. Naszym głównym celem jest opieka nad ludźmi chorymi i biednymi, potrzebującymi. Nie ma tej opieki socjalnej, nie ma tej opieki społecznej jak w innych krajach. To opieka jednak kuleje tu i zdrowotna, i społeczna. Ci emeryci, renciści zostawieni są sami sobie.
1: Мой муж 8 лет тому назад, он умер. У него было 4 инфаркта. И мы остались без квартиры. И вот с тех пор мы с моей дочерью и ее детьми живем в таких условиях. Негде посадить, негде кофе угостить. Ничего нельзя ремонтировать, потому что они сказали, если мы начнем вашу крышу делать, то все этот домик ваш упадет.

Oni się cieszą, że człowiek jest. Samo to bycie chyba dla nich jest to, że ktoś ich rozumie, wysłucha. Można dużo nie mówić, ale myślę, że dobre słowo, jedno czy drugie, dla nich to jest takie pocieszenie. To jest wypływa z naszego posłannictwa, jakby też i z Ewangelii, czym my żyjemy na co dzień. Czy to jest katolik, czy to prawosławny, czy muzułmanin, czy nawet niewierzący, wszyscy mają prawo skorzystać z opieki. W Gruzji społeczeństwo na pewno się rozwinęło, ale jeszcze dużo spraw jest do omawiania w tym państwie.

Gruzji. Katolicy jesteśmy bardzo mało. Jesteśmy 1% mieszkańców. Jesteśmy trochę prześladowani od strony naszych rodaków, prawosławnych Gruzinów. Ktoś przyzna się, że jest katolikiem, musi mieć naprawdę mocną wierze, dlatego że mogą wyrzucić z pracy. Chyba że przechrzci się i będzie miał święty spokój. A to nie jest tak łatwo. Wiary nie da się z serca oczyścić. To jest wiara, jest moją częścią.

Raczej chyba Kijev Tuli ad momente biaris magnał czuń gera, mem gera ro. Esar jest chłód periody. Rogus, rogus adamės nusacairis ava, tukatase, arčiai deba samlebi. Magram odnav rame tu etkineba is nusacrapot ezebs samlebs. Handakan halk se shinia gaxna tavisi gulebi, ragasis siachlisis tavis skorebashi. Na rogus aprakodo Ioane Pavlo Meore, Anu geshinat gasayent keni gulebi khmeti sami da miyat is anazgorobisats ket dagekhmarabam tait keni tskhoris gamobashi.

0: дуже вдячна нашому Богу, що ми попали сюди і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна.
1: In Ukraine, as in other conflicts taking place in the world, the church becomes a space of refuge for many people fleeing the nightmare of war. But not only its buildings, also its people. Christians who do not save themselves, do not become indifferent to the prolonged conflict, but get involved in helping, leaving no one alone. But the church in Ukraine still needs help to assist the poorest. We know how much material support went to the Ukraine in the first months of the war. It is still needed today. As we record this program, the war is still going on, causing immense suffering. Every war is the mother of poverty. Let's visit the Albertine Brothers in Lviv and Zaporozhye, where they serve people who depend completely on their help.
2: Мама имеет брат Бернарда с громадцами братья Альбертинов. Притулиско в Львове истнеет 6 лет. Братья Альбертини, мы jesteśmy pogotowie ratunkowe. Pierwsza pomoc. Człowiek na ulicy, człowiek w stresie, człowiek zamarzający, człowiek bardzo głodny. No to jest nasza codzienność i my tu jesteśmy po to. Większość naszych mieszkańców to są ludzie uzależnieni od alkoholu, bezdomni, często mający problem z narkotykami czy z hazardem oraz ci, którzy uciekli przed wojną.
3: Мацак Владимир Іванович, що скажуть, то помагаю. Трохи успокоєння, що тут тихо, менше, як кажуть, гипає, гупає, сирени менше.
2: Для мешканців Львова і тих ваших учекінерів є гороча зупа, є кава і хліб. Liczymy, że musi wystarczyć na jakieś 300 osób.
3: Jeśli po Bożemu skazać, to jeśli pomagają, to ono tobie nazad wiernica. No, dobro za dobro, zło za zło.
2: Musimy być przy tych pokaleczonych. Czy przez warunki rodzinne, czy przez nędzę, czy przez choroby psychiczne, nałogi, czy teraz przez tę wojnę. My musimy być właśnie tak przy nich, nie opuszczać, żeby pokazać, że życie jest silniejsze od śmierci.

0: So, preparing for the priesthood in time of war, under bombs, in a destroyed building, and fearing for the lives of their loved ones. But perhaps the greatest challenge is the struggle between good and evil, and not giving to the spirit of hatred and revenge. One of these seminarians said to us, "I want to carry this cross and help others." Let's listen to their stories.
1: Rosjanie, takie drzwi wejściowe, tam wyparli i wkroczyli. Wszystko, co dawało się, to kradnie. Wojna pcha człowieka w najgorszą stronę. Były takie dwa bombardowania. Ona jest taka jakby trudna pamięć. Pan Bóg pomógł nam z tego wyjść.
2: Wróciliśmy gdzieś w maju 22 roku. Bardzo ciężka była tamta zima. Często byli te alarmy. Били по электровнях, не было газу, не было электрики. Было часто темно, и при свечах молились мы еще так. Мы были же, как первые христиане.
3: Так, как всюду в Украине, мамы эту сведомость этой войны, что она есть, и поэтому чему-то еще молим, чему-то помним. В тих труднощах власне відчувам, що єстем пований до того і відчувам, що хоче нести крест і допомагати.
1: Семінаріум – це якби місце молодості Костьова, місце прийшлості Костьова. Можу сказати, що бачу зміни. Jakim był klerek, jak przyszedł i potem jak dorasta, jakby przyjęcie tej misji, tego zadania, tego powołania. I przede wszystkim najważniejsze to pamięć i modlitwa. Modlitwa pomaga mieć ducha zdrowego tym wszystkim. Nie poddać się na jakąś nienawiść, niechęć. Chodzi też w seminarium, że dobro jest lepsze i mocniejsze od zła.
0: God can bring good out of evil. Even evil as great as war. We have heard these words so many times in catechesis or in sermons, or perhaps we have experienced them in our own lives. Mrs. Luba and Mr. Vasily from Eastern Ukraine fled the war and found refuge in a convent of Benedictine nuns. They found there not only peace and shelter, but much more.
4: Мене звуть Дігтяр Василь Павлович.
5: Ми приїхали з Краматорська Донецької області. Ну, що ми разом? Ми вже скільки? 37 років разом.
4: З 86-го року.
6: Коли почалася війна, одноголосно дійшли до того, що можемо зробити для людей, для краю. To otworzyć drzwi naszego klasztoru, naszej klauzury dla ludzi, którzy będą uciekali od wojny. Od półtora roku przyjmujemy uchodźców. Wasyli i Luba, kiedy uciekali od wojny, jak i większość uchodźców, byli przestraszeni, zamknięci w sobie. Ale oni przychodzili i modlili się razem z nami. Ta rodzina Wasyla i Luby to jedna z pierwszych, które naprawdę otworzyli swoje serce dla Boga. Teraz u nas mieszkają ludzie ze wschodniej Ukrainy i oni nie mają możliwości teraz wracać do siebie, bo albo idą walki, albo już zniszczone domy.

0: Szal codzienność i my tu jesteśmy po to. Większość naszych mieszkańców to są ludzie uzależnieni od alkoholu, bezdomni, często mający problem z narkotykami czy z hazardem oraz ci, którzy uciekli przed wojną.
1: Мацак Владимир Иванович, що скажуть, то помагай. Трохи успокоєння, що тут тихо, менше, як кажуть, гепає, гупає, сирени менше.
0: Для мешканців Львова і тих власне учекінєрів є гороча зупа, є кава і хліб. Liczymy, że musi wystarczyć na jakieś 300 osób.
1: Jeśli po Bożemu skazać, to jeśli pomagają, to ono tobie nazad wiernica. No, dobro za dobro, zło za zło.
0: Musimy być przy tych pokaleczonych. Czy przez warunki rodzinne, czy przez nędzę, czy przez choroby psychiczne, nałogi, czy teraz przez tę wojnę. My musimy być właśnie tak przy nich, nie opuszczać, żeby pokazać, że życie jest silniejsze od śmierci.

0: zadaniem duszpasterstwa młodzieży jest, żeby uświadomić tą młodzieży, że Kościół to nie ktoś tam inny, nie ksiądz, nie papież, nie zakonnica, że to oni Kościół. Za chwilę te młodzież staną dorosłymi. Nie możemy ich zostawić samych na samych.
1: As Sister Aneta said, it's easier to live through the trauma of war with God. The war turned the lives of many people upside down. How do we help those who have been wounded, not only physically, but also mentally and spiritually? The church in Ukraine is asking itself this question and is training priests to face these challenges, to be close to people who are looking for consolation, healing, and above all, peace.
2: Я Завгородня Ніна Володимирівна. Я сама з Херсонської області. Там у нас дуже страшно. Кожен день прилітають ракети. Вдома в мене залишилися багато рідненьких. Мама, тато. Я дуже сумую за ними.
3: Людях, которые сон зранені, они живут в напенчу. Та война забрала счастье, радость у людей. И для того Костюм шука разных моделей на то, чтобы научить ксенжи, как коммуниковать, как разговаривать, как лечить те раны. Те раны духовные еще чекают на нас. И мы то знаем, что тих кризисов будет больше. Та война будет приходить до костелов наших жовнежи, чи люди, которые были в оккупации. И до того мы быть приготовлены. Костел начинает так проводить курсы на науки для księży. Jak pomagać ludziom rannym też duchem, nie tylko ciałem. Księża wszystkiego nie zrobią sami. Bardzo ważne jest, żeby oddać człowieka rannego do fachowego lekarza, żeby ksiądz umiał odróżnić. Kiedy patrzymy na krzyż, na Pana Boga, który przyszedł na ziemię, sam cierpiał. Sam był przesiedleńcem, wygnańcem, urodził się w okupacji. W końcu poszedł na krzyż, bo kochał człowieka. Jego nigdy nie porzuca. Prosimy o tą modlitwę waszą, żeby wojna się skończyła.
1: Seminarians are also preparing for the priesthood in time of war, under bombs, in a destroyed building, and fearing for the lives of their loved ones. But perhaps the greatest challenge is the struggle between good and evil, and not giving to the spirit of hatred and revenge. One of these seminarians said to us, "I want to carry this cross and help others." Let's listen to their stories.
4: Rosjanie takie drzwi wejściowe tam wyparli i wkroczyli. Wszystko, co dawało się, to kradnie. Wojna pcha człowieka w najgorszą stronę. Były takie dwa bombardowania. Ona jest taka jakby trudna pamięć. Pan Bóg pomógł nam z tego wyjść.
5: Wróciliśmy gdzieś w maju 22 roku. Bardzo ciężka była tamta zima. Często

0: seminarium to jakby miejsce młodości Kościoła, miejsce przyszłości Kościoła. Mogę powiedzieć, że widzę zmiany. Jakim był kleryk, jak przyszedł i potem jak dorasta, jakby przyjęcie tej misji, tego zadania, tego powołania. Przede wszystkim najważniejsza to pamięć i modlitwa. Modlitwa pomaga mieć ducha zdrowego tym wszystkim. Nie poddać się na jakąś nienawiść, niechęć. O to chodzi też w seminarium, że dobro jest lepsze i mocniejsze od zła.
1: Can bring good out of evil. Even evil as great as war. We have heard these words so many times in catechises or in sermons, or perhaps we have experienced them in our own lives. Mrs. Luba and Mr. Vasily from Eastern Ukraine fled the war and found refuge in a convent of Benedictine nuns. They found there not only peace and shelter, but much more.
2: Мене звуть Дігтярєва Любов Петрівна.
3: Мене звуть Дігтярєва Василь Павлович.
2: Ми приїхали з Краматорська Донецької області. Ну, що ми разом? Ми вже скільки? 37 років
3: разом. З 86-го року.
4: Kiedy zaczęła się wojna, jednogłośnie doszłyśmy do tego, że co możemy zrobić dla ludzi, dla kraju, to otworzyć drzwi naszego klasztoru, naszej klauzury dla ludzi, którzy będą uciekali od wojny. Od półtora roku przyjmujemy uchodźców. Wasyli i Luba, kiedy uciekali od wojny, jak i większość uchodźców, byli przestraszeni, zamknięci w sobie. Ale oni przychodzili i modlili się razem z nami. Ta rodzina Wasyla i Luby to jedna z pierwszych, które naprawdę otworzyli swoje serce dla Boga. Teraz u nas mieszkają ludzie ze wschodniej Ukrainy i oni nie mają możliwości teraz wracać do siebie, bo albo idą walki, albo już zniszczone domy.
2: Слава Богу, що ми сюди попали і що нас навчили цінувати Бога і шукати Бога в своєму житті. Ми з моїм чоловіком не були повінчані. Ми якось не придавали цьому дуже великого значення. А коли ми попали сюди, в цей храм, сестри навчили нас вообще молитися.
4: Хочу подякувати всім, хто допомагає нам, вспирає молитву. І це є для нас дуже важливо, що в тих трудних хвилях ми не є самі. Бог виконує великі речі.
1: The church is on the front line. It accompanies people, feeds the hungry, shelters the vulnerable ones, comforts those in need of consolation, pours hope into hearts, but above all, preaches the gospel of peace. Let's conclude our program listening to Bishop Zmitrovic. His words are a hint on how to overcome evil. Not only this particular dramatic situation, kindness, solidarity, and sacrifice for others. If you love, help others, and pray, you contribute to the victory of good over evil.
3: This war is born in the heart. One priest who served on the war served me that.